cześć. Błękit nieba dał i ziemi szmat, a nad wszystkim Boży Duch unosił się, a wszystko to było dobre, tak, a wszystko